Sɛ wodi mada ne ada ne saa no na fɛ wo kɔhyia deɛ wodɔ no a afɛ ɔno nso start so ogyimi akyerɛ wɔ a nonstop menim sɛ yɛ kama wo sɛ ɛdeɛ o sɛ wodi ma no ada ne ada neɛ ne saa na wokɔhyia wodɔ a wo so wodɔ no no a wohu neɛ ɛbɛyɛ na wɔahyɛ aseɛ sɛ ɔfuulu ɔbɛfuulu saa